0: Łapkę tej i tak samo z
1: powodu. Nikolaka, to będzie się wyczułama
2: jakiegoś. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra.